Mario, oce ja bašu son, jak večer je roza i raptom tormoza. I škirenej salon i pit šumas go on, s tobojú vič na